Cześć, żabnurka kopoczny. Chciałam was cały diazamu się mało zaborawiła poczytać. Cię poczytać. Co to można? Viete che se ne sia già restato? Jedan dio čelika mu je bio kvalitetan, ali je bio lagani od drugih i onda se prepolovio. Nisu sva tri propelera upotrebili. Bile bi se četiri zakovice razbile, prije bi skrenula. Brod bi ostao nepotopljiv. Oni nisu vidjeli sam tu leda jer ona bila bijela.